0: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
1: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 31 maja ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Robratowskiego, Ziobro, Polski Odys, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, w pamiętniku młodej lekarki Fatum oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki, dzisiaj związanej tematycznie z kończącą się właśnie jesienią. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru.

0: No nie uciekniesz przed ucieczką Zbigniewa Ziobry w mediach. Na każdym kroku ucieczka byłego ministra cię dopadnie. Ten były minister sprawiedliwości, właśnie omawiany Zbigniew Ziobro, opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, tak ustalili, czyli wybrał jeden ze sprawdzonych kanałów ucieczki przetestowany przez nazistów po II wojnie światowej. Przez Włochy do Ameryki, z ziemi włoskiej do trumpowskiej. O, a może jakaś zwrotka w hymnie o panu Zbigniewie, w końcu patriota, na przykład... No, już tam Tusek do swej Kasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono Ziobro zwiał na Zjednoczone Stany. No tak, piękne. Śpiewamy na znaną melodię już tam ojciec. Wspomniałem pana Tuska, a pan Wójcik z PiSu powiedział, że ucieczka Ziobry to porażka Tuska. No ma rację pan Wójcik, bo co jest porażką Tuska, jest sukcesem PiS. Błąkanie się po świecie Odyseusza z Odysei Homera to przy wędrówkach i niebezpieczeństwach, jakie przechodzi Zbigniew Ziobro, to wycieczka przedszkola do parku miniatur. Ktoś napisał, że ucieczka Zbigniewa to scenariusz jak z Bonda. To może by nakręcić jakiś taki bondowski film z panem Zbigniewem. Agent 000. Jestem Ziobro. Zbigniew Tadeusz Ziobro. Tytuł na przykład, nie wiem, Ziobro nie umiera nigdy, A Few to Kill, no czy jakoś tak. Ale w ogóle to ma szczęście pan Zbigniew Ziobro, że przekręcił Polskę, bo gdyby tak jak Polskę przekręcił Rosję, to by wypadł z 9 piętra luksusowego hotelu, jak mył okno. I to dla pewności dwa razy by wypadł. I nakręciliby Ruscy o tym bondowski film Pozdrowienia z Rosji. Słuchajcie, Polska to jednak tolerancyjny kraj.
1: Hanna Banaszak śpiewa dla państwa piosenkę Jesienny Pan.

0: Strofy dla ciebie.
1: Senna głowa schyliła mu się na piersi i usnął, marząc o starostwach, o kasztelaniach, o nadaniach królewskich i sejmowych. Gdy się zbudził, był brzask. Na bajdakach spało jeszcze wszystko. W dali polyskiwały w bladym, rozpierzchłym świetle wody Dnieprowy. Naokoło panowała absolutna cisza. Ta właśnie cisza zbudziła go. Działa kudackie przestały huczyć. Co to, pomyślał Krzeczowski? Pierwszy szturm odparty, czy może kudak wzięty? Ale to niepodobna. Nie, po prostu zbici kozacy leżą gdzieś z dala od zamku i rany liżą, a jednooki Grodzicki pogląda na nich przez strzelnicę, rychtując na nowo działa. Jutro szturm powtórzył i znowu zęby polamią. Tymczasem rozedniało. Krzeczowski zbudził ludzi na swym bajdaku i posłał czółno po Flika. Flik przybył niebawem. Mości pułkowniku, rzekł mu Krzeczowski, jeśli do wieczora kasztelan nie nadciągnie, a z nocą szturm się powtórzy, ruszymy fortece w pomoc. Moi ludzie gotowi, odparł Flik. Rozdejrzyj im prochy i kule. Rozdane. W nocy wysiądziemy na brzeg i ruszymy jak najciszej stepem. Zejdziemy ich niespodzianie. Gut, sehr gut. Ale czy by się nie przysunąć trochę bajdakami do fortecy Milze 4, trochę daleko dla piechoty? Piechota siędzie na konie Semenów. Sehr gut. Ludzie niech leżą cicho w sitowiach, na brzeg nie wychodzą i halasów nie sprawują. Ogniów nie palić, bo dymy by nas zdradziły. Nie powinni o nas wiedzieć. Mgła taka, że i dymów nie ujrzą. Rzeczywiście rzeka, lacha porośnięta oczeretem, w której stale bajdaki i stepy były pokryte jak okiem sięgnąć białym, nieprzeniknionym tumanem. Ale że był to dopiero świt, więc mgły mogły jeszcze opaść i odsłonić stepowe przestrzenie. Flik odjechał. Ludzie na bajdakach budzili się zwolna. Wnet ogłoszono rozkazy Krzeczowskiego, by się zachować cicho, więc zabierali się do rannego posiłku bez żołnierskiego gwaru. Kto by przechodził brzegiem lub płynął środkiem rzeki, ani by się domyślił, że w przyległej łasze ukrywa się kilka tysięcy ludzi. Koniom dawano jeść z ręki, by nie rżały. Bajdaki zakryte mglą leżały przyczajone w lesie szuwarów. Gdzieniegdzie tylko przemykała się mala pidistka o dwóch wioslach, rozwożąca suchary i rozkazy. Zresztą wszędzie panowało grobowe milczenie. Nagle w trawach, trzcinach, szuwarach i zaroślach przybrzeżnych, naokoło całej lachy, rozległy się dziwne, a bardzo liczne głosy wołające. Pugu, pugu! Cisza. Pugu, pugu! I znowu nastało milczenie, jak gdyby owe głosy wołające na brzegach oczekiwały na odpowiedź. Ale odpowiedzi nie było. Wołania zabrzmiały po raz trzeci, ale szybsze i niecierpliwsze. Pugu, pugu, pugu! Wówczas od strony statków rozległ się wśród mgły głos Krzeczowskiego. A kto taki? Kozak z Lugu! Semenom ukrytym na bajdakach serca zabiły niespokojnie. Tajemnicze owo wołanie było im znane dobrze. W ten sposób zaporożscy porozumiewali się z sobą na zimownikach. W ten także sposób w czasie wojen zapraszali na rozmowę braci kozaków rejestrowych i grodowych, między którymi bywało wiele należących sekretnie do bractwa. Głos Krzeczowskiego rozległ się znowu.
2: Johnston shoes are best for comfort and expert advice. I didn't think good service existed, but then I found Johnston shoes. The moment I walked in, they took genuine care, fitted me perfectly, explained exactly what my feet required, especially for arch support. Shoes were stylish and comfortable. Johnston shoes are amazing. I wouldn't go anywhere else. If you want the right fit, the right service, go to Johnston Shoes for better feet. You'll feel the difference.
3: Our sponsor, Johnston Shoes, Maitland, Singleton and Bateau Bay.
4: You know, I didn't realise how much my dry eyes were affecting me.
5: You were always rubbing them.
4: Screens, driving at night, even watching TV. I was constantly uncomfortable.
5: I always thought it was allergies.
4: Yeah, me too. But honestly, since going to Nova Optical's Dry Eye Clinic, it's gone.
5: Finally, something that can treat the cause, not just mask the symptoms, hey?
4: And I haven't touched the drop since.
6: You don't have to live with dry, irritated eyes. Nova Optical's Dry Eye Clinic, Charlestown.
7: Our sponsor.
6: Book today at novaoptical.com.au.
8: 2NURFM is proud to be your voice in our community. If you're a charity, sporting group or not-for-profit organisation, tell us about it so we can tell the hunter. You might want to volunteer, or maybe you have a great idea for a radio show. We want your feedback. You can go to 2NURFM.com and submit your community event, volunteer or get in touch. We're your voice in our community. 2NURFM 103.7.
9: 2NURFM.
10: Bezčepy jesień to tytuł piosenki w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej.

Wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. 18. edycję Tańca z Gwiazdami w Polsacie efektownie wygrał Gamu Fal, ale jeszcze efektowniej przegrał Sebastian Fabiański. Zbigniew Ziobro, epicka gwiazda mediów, odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy debatują, uciekł, emigrował czy spierdol. Kropeczki. Odpowiedź jest prosta. Pamiętamy Zbyszka z wcześniej, cokolwiek nie zrobił, to spierdol. Kropeczki. W parafii w niebo wstąpienia pańskiego na Ursynowie odbędzie się odpust pod batutą arcybiskupa Adriana Galbasa, po którym wystąpi Jan Pietrzak. Zła kolejność. Odpust, czyli darowanie kary, powinno być po. Od miesięcy plotkowano o romansie Mary z Polski i Marcina Prokopa. Ostatnio wokalistka jasno wyznała. Kocham Marcina Prokopa. Patriotyczna postawa. Ostatnia jego partnerka nie była z Polski. Sławomir Mencen, chłopiec z plakatu pokolenia Z, został zatrzymany na lotnisku w Londynie. Jak widać, Brytyjczycy rozpracowali już mechanizm podrzucania imigrantów przez Niemcy. Zbigniew Ziobro w USA oświadczył, że będzie korespondentem terenowym telewizji Republika. Dobry ruch. Zobaczyć go w akcji, to jak zobaczyć akta Jeffreya Epsteina na żywo. Zespół No To Co śpiewa piosenkę Pejzaż jesienny.

dalszy ciąg wiadomości polityczno-obyczajowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Filip Heiser znowu szokuje. Raz jako 41-latek pojawia się z tajemniczą 19-letnią blondynką, a raz już jako 40-latek pojawia się ze szczupłą 20-latką. Brzmi jak aplikacja ojca Pio, tylko źle zainstalowana. Cichopek i Kurzejewski chwalą się tanecznymi ruchami w centrum Budapesztu, donoszą media. Równowaga na Węgrzech musi być zachowana. Dwóch korespondentów wyjechało, dwóch przyjechało. Doda krytykowała markę Dior za testowanie kosmetyków na zwierzętach, jednocześnie paradując w odzieży tej marki na co dzień. Nareszcie Dorota pierwszą zasadą hipokryzji jest sprawna pamięć. Fagada wystąpi na częstochowskich juwenaliach. Organizatorzy twierdzą, że jej występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi. Co najlepiej ilustruje refren. Ja jestem Fagata, seksa cipka spod konina, dupa tak duża, że jej szkoda nie wypinać. W końcu da się oddychać. To Pola Wiśniewska po wyprowadzeniu się od męża. Ludzie rozwodzą się w poczuciu żalu, krzywdy, w smutku. Ona się rozwodzi w Dzień Dobry TVN. Detektyw Rutkowski ruszył w pościg do Stanów Zjednoczonych za zbiegłym Zbyszkiem i udało mu się nagrać, jak Adamek kupuje alkohol. Teraz już nie mamy wątpliwości. Tego typu sensacji nie da się czytać na trzeźwo. Krzysztof Guś u żurnalisty. Biała rasa powinna rządzić w Stanach Zjednoczonych oraz tam, gdzie nie ma czarnych bezdomnych, tam jest bezpiecznie. Tuwim ich przewidział. Spotkali się w święto o 5:00 pod kinem, miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Jesienią to tytuł piosenki w wykonaniu Sana.

pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy piosenkę Jesienne róże. Śpiewa dla Państwa Irena Santor.

0: czy są dowcipy o milicjantach?
1: Nie ma, bo to wszystko prawda. Milicjant chce zjeść na śniadanie konserwę rybną. Nie ma klucza do konserwy. Wyjmuje pałę i wali w nią puszkę i krzyczy:
2: otwierać! Milicja! Jesteście otoczeni!
1: Dwaj milicjanci stoją przy rozlewisku. Jedzie chłop konnym wozem.
3: Panowie, głęboka pawoda?
2: Skądże! Ledwo koła zawłoczycie!
1: Chłop wjechał do wody i zaczął tonąć wraz z koniem i wozem. Po chwili na powierzchni unosił się już tylko kapelusz chłopa.
2: Popatrz, Józek, jak 10 minut temu szły kaczki, to im tylko nogi zakryło.
1: Milicjant wchodzi do księgarni.
2: Chciałbym kupić jakąś książkę.
1: Pan zapewne chciałby coś z literatury lżejszej.
2: Wszystko mi jedno, jestem radiowozem.
4: I jeszcze jedna piosenka dla naszych solenizantów i jubilatów. Krystyna Konarska śpiewa piosenkę Jesienny Pan.

0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
1: Już w 1947 roku radzieckie zakłady wyprodukowały pierwsze egzemplarze rakiet krótkiego zasięgu nazwane na zachodzie SS-1, które były w istocie zmodyfikowanymi niemieckimi V-2. Wkrótce zastąpiły je SS-2 o nieco powiększonym zasięgu. W 1955 roku wprowadzono do uzbrojenia rakiety średniego zasięgu SS-3, w dalszym ciągu oparte na konstrukcji niemieckich rakiet. Był to już czas, gdy w radzieckiej doktrynie wojennej zwyciężał pogląd o konieczności uprzedzenia amerykańskiego ataku. Jeden z twórców tej tezy, generał Nikołaj Talenski, uważał, że wynalezienie broni nuklearnej całkowicie zmieniło sytuację militarną. Tradycyjne podpory rosyjskiej potęgi, ogromne rezerwy ludzkie i surowcowe, wielkie przestrzenie będące pierwszą zaporą przed nacierającymi wojskami wroga, przestawały istnieć w dobie nuklearnej. Wybuchy kilkudziesięciu głowic jądrowych mogły spopielić przemysłowe miasta, pozbawiając wojska na froncie dostaw broni i żywności, zniszczyć węzły komunikacyjne, uniemożliwiając przewóz żołnierzy i zaopatrzenia. Dlatego, argumentował generał Taleński, w przypadku zagrożenia wojną należy pierwszemu wykonać uderzenie nuklearne, aby obezwładnić wroga. Nikita Chruszczow chętnie przyjął ten punkt widzenia, a osiągnięcia radzieckich uczonych przy konstruowaniu i budowaniu rakiet dały mu argument, który postanowił wykorzystać w polityce wobec Stanów Zjednoczonych. I gotów był nie cofnąć się przed krokiem ostatecznym, gdy w sierpniu 1957 roku Związek Radziecki przeprowadził udaną próbę z rakietą balistyczną R-7, która startując z wyrzutni na terenie Związku Radzieckiego mogła dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Dla świata rozpoczynał się najbardziej niebezpieczny czas.
0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
2: Need a skip in for renovations, yard cleanup or moving house? Call Skip the Tip. Builder, tradie or home renovator? Call Skip the Tip. With personalized service, we'll get you the right bin, small or large, to suit your waste needs. No lock-in contracts and 24/7 online booking service. Servicing Newcastle and surrounding regions. So if you want to skip the tip, just call Skip the Tip.
3: Our sponsor.
4: Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
5: Dreaming of hitting the open road? Make it happen with JB Caravans Newcastle. Discover our massive range of 100% Australian-made caravans and motorhomes, built tough for the Aussie lifestyle and ready for wherever the journey takes you. We have massive savings on all vans in stock, or build your customised dream van with our friendly JB team. Visit our sponsor at Heather Bray and start planning your next getaway today. JB Caravans Newcastle. Your Australian-made adventure starts here.
6: 2NURFM.
7: Z tej drogi, którą przeszła.
8: Kalina Jędrusik śpiewa dla Państwa piosenkę Jesienna dziewczyna.
7: Przeszłość przed siebie spojrzy za to, ze wzrokiem na zakręcie.

0: Będąc młodą lekarką, która wysypała na gumno woreczek nadmanganianu potasu, bo też chciała sobie zaprotestować, a sądy nasze za wysypywanie nie karają, wszedł raz do mnie pacjent i odezwał się znienacka.
1: Dzień dobry, panie doktor.
0: Dzień dobry, co panu dolega?
1: Otóż fatum nade mną ciąży.
0: Niby jak w ciąży, kiedy jest pan samcem.
1: Widzę, że to medyczne łóżko troszkę ogłuchło. Zacznę więc inaczej.
0: Byłabym z góry zobowiązaną.
1: Czy pani doktor pamięta, jak niedawno temu nazad rządziła SLD z PSL-em?
0: Pewnie, że pamiętam. Cicho było jak trusia. Żadnych manifestacji, żadnych reform. Wszystko spokojniutkie i zastygnięte, jak za przeproszeniem kisiel.
1: Ale czy pani pamięta, jak oni brali w czambu wszystkie posady?
0: A jasne, że pamiętam. Wojewody, dyrektory, telewizory, ZUS-y, prezesy i wice versa. Aż się w oczach migało.
1: Właśnie. I ja jako naród nie mogłem tego ścierpieć.
0: I co?
1: I przejąłem władzę.
0: Jako naród?
1: Nie jako opozycja.
0: Aha. No i co?
1: No i rządzę. Rządzę, aż nagle oczy przecieram, patrzę i co widzę? Wszystko nasze.
0: Znaczy, wojewody, dyrektory, tak, kierowniczy, ZUS-y, prezesy i wice versa.
1: Otóż to, widać władzy, nie da się sprawować inaczej. I to jest właśnie fatum.
0: Proszę pana, fatu, fatu, pitu, pitu. A może to jest zwykła pazerność?
1: Może. Ale co da to zrobić?
0: Może rozluźnić się, zażyć kropelki walerian, pogłówkować. A potem co i raz popuścić do władzy nie koleżkę, ale fachowca.
1: Ale na to mnie nie pozwala partyjny punkt widzenia.
0: No i nareszcie. Teraz mam pełną jasność, bo zamiast ględzić o jakimś fatu, podsunął mię pan organ.
1: Jaki organ?
0: Oko. Oko, proszę pana, zawiera w sobie rogówkę, tęczówkę, siatkówkę.
1: W siatkówkę to my przeżyli wszystkie pucharowe mecze.
0: Ale za to pod siatkówką jest dno oka, a w nim znajdywa się ciałko szkliste i to, co pan właśnie nadmienił, czyli punkt widzenia. Proszę się zatem położyć na leżance.
1: Już się kładnę.
0: Znarkotyzowałam pacjenta w miejscu. A gdy stężał, wyłuskałam szpachelką obydwojgu zatrzepotali mię się w ręce, jak stasyny, gdyż byli oślizgły. Ale ścisłam je mocno i precyzyjnie dowierciłam się grajcarkiem do dna oka. Tam zlokalizowałam punkt widzenia i sprawdziwszy medyczną lupą, że istotnie jest partyjny, usunęłam go skalpelem bezapelacyjnym. Następnie doprowadziłam całość do poprzedniego status quo. Już po wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: Proszę teraz otworzyć oczki i spojrzeć na sytuację polityczną.
1: Już patrzę. Marna.
0: I co?
1: Cóż, może tu i ówdzie popuszczę do władzy jakiegoś fachowca.
0: No, i finis coronat opos, jak mawiali Rzymianie.
1: No to co, lecę pędzem, żeby jeszcze zdążyć. Żegnam wylewnie.
0: Gdy pacjent, nie zająknąwszy się nawet przy parapecie, wydalił się z przychodni, pomyślałam z niesmakiem, że jakby odpukać doszła do władzy inna formacja, to będę musiała zacząć zabieg apiać od początku. A ja coś bardzo nie lubię grzebać w oczydołach. Do usłyszenia.
2: Pamiętasz, była jesień, to tytuł piosenki w wykonaniu Sławy Przybylskiej.

Pora na wiadomości lokalne. Świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Kraków z Sydney będą Państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 4 czerwca w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02 9607 53 94. Związek Polski w Newcastle zaprasza wszystkich członków i sympatyków na walne zebranie 2026 do Domu Polskiego w Broadmeadow 21 czerwca na godzinę 13.30. Wszystkie informacje związane z zebraniem walnym można znaleźć na stronie internetowej Związku lub na stronie Facebooka. Klub seniorów przy Związku Polskim w Newcastle zaprasza na poranek polskich przysmaków do Polskiego Domu w Newcastle 122 Chatham Street, Broadmeadow w każdy czwartek od godziny 10. Z klubem seniorów można skontaktować się dzwoniąc do pani Teresy 0423 921 422, do pani Haliny 0412 004 051 lub do pani Miry 0408 687 535. Zespół Pieśni i Tańca Rzeszowiacy serdecznie zaprasza wszystkich w wieku od 18 do 40 lat do wstąpienia do zespołu. Witamy nowych członków. Odkryj i doświadcz zabawę, świetną kondycję, przyjaźń i powiązania kulturalne, jakie niesie taniec z rzeszowiakami. W Domu Kultury Polskiej w Broadmeadow. Regularne zajęcia odbywają się pod tym adresem we wtorki wieczorem od godziny 19 do 21.30. Wcześniejsze doświadczenie w tańcu nie jest wymagane, tylko Twój zapał i zaangażowanie. Czekają na Was koledzy i koleżanki, nowi przyjaciele i przyjaźń, zapoznanie się i doświadczenie z folklorem i tradycjami Rzeszowa i innych polskich regionów, warsztaty i lekcje tańca i śpiewu, poloneza, polki, oberek, mazurek, krakowiak i wiele innych oraz obyczajowe pieśni ludowe, narodowe i kolędy. Szeroka różnorodność i barwa strojów regionalnych, aktywne ćwiczenia, które poprawią Twoją kondycję, wiele spotkań i imprez towarzyskich, zabawy, pikniki i wypady na występy w społecznych imprezach i festiwalach. Nie może Was zabraknąć. Pierwsze 4 lekcje są bezpłatne, więc spróbuj. Promujmy razem nasz piękny polski folklor i tradycje. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, proszę dzwonić na numer telefonu 0431 870 985 lub skierujcie pytania wysyłając e-mail pod adres rzeszowiacy.newcastle@gmail.com. Ostatnia jesienna piosenka naszego programu to Deszcz Jesienny. Śpiewają czerwone gitary.

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w niedzielę, 14 czerwca, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.